0: A tyś mój smój, naprzed co omadze z Matyjom G-Spokom, a ja se nadziem, że tyś wypszy nami w ostaniecze, a z nami do nowego dnia startujecze, a to ze sciowacimi temami, Matyja, dobranie.
1: Dobranko wam się. Haj, po tutem podleśenem koncu tydzieniu mamy dżęca za so sportowe wusletki od Jana Reora za was przyjotwane bieszak po podzie tuż do sportowych wierszku. Młodzieńska redakcja Radia Zatkule jest oczera ze Sputnik Spring Week Festiwalom zabierała lica bienimo tysacich hości też za co wulka skupina serbskich młodostnych tam podla. To podamy so z nimi jeszcze raz na połku Pupuch blisko Bitterfelda. Czera su Serbia za so putnikowali, kresiatkam je na putnickiej wódce wyróżnicze tyś tuż do pomocy trymny. K tomu bych ja tam pończera pokemszach z mikrofonem popuczu. Potom mamy za was tyś jeszcze impresje putnikowania na naszej internetowej stronie, a poladamy skatku tyś raz do serbskiego ludowa ansambla. Tam miach u konc tydzienia wopet znatego modowego fotografa. Što je to, a što je tam čino, ostańcie przy radiach.
0: Tu już chcesz dojdzie wieczych za was, tu wusowa moje pisane poskytki temu, szako za was mamy tu serbskim rozwasu.

No a ja si myslím, s tutým titulom Vanessa Amorosiec môžeme práve dere do nového dňa štartovať, ale tiež voni celča s vami dženca snedač. Dennis Wenzel to je, kotrž s vami kofi pije. No a potom ešte pomaska z Anno Vikingec. Kiba so jest Cheracho Joghurt z Claudio Metaschul. Schitke tutte Titule, wotschakuja was potakim, dżenca hacz do szestrzych naszym programie. A nitko myslicz raz na waszych lubich kumplo, to zromatnie z Josefem Donatom.

Nedom zmię Maty Dziswok za nas pojeszcze, 6 mięczyną do napo 6 je, ale nitko podam se z wami do to jeszcze raz to zabroda. Za nutkone wutworną je gratunie woniowie wobory tam zabrodze, je gminska rada Halsztruska Hola dalsze nadawki przepodała. Cukunie w obsamknichu na zajszym posiedzeniu 4 twarskie nadawki, między nimi molorskie, blidorskie a kachlicarskie dzieła. No a gratunie w zabrodze tam ma postnym leczu potem już gotowa być. Potem cedzo tam jeszcze w obstejacy twary modernizować. Cukunie pfalczy tutun chłopowski projekt wiacać 1,3 miliona euro, z czegoż są wielki dziel też spychowanskie penesy. Z nowej gratuniu mają się wymienienia woniowie wobory jasnie polepszyć, dotal mija chutam dołe pucze mies przedraz czerniu a jeździ dwami nitko ma się runie to potekin tam zabrocze polepszyć. Tak daleko najpredraz informacja woniowie wobory ze zabroda. A Maty Dziswok, tun poda so z nami na dom po jeszczach do Różanta. Tam z nami tak raz putnikuje. Zladujemy na czerowszy dzień myną, do Burkowu so podamy, na Butowsku noc baju. A so wie, tyż do Pieskec, ja si myślę, was wszystkich zajmuje. Stu je tam czera duel mes serbskimi sami dobył.

Ja počinju za vas rozvosovu protičku a mam tu iš dosť a narosť pokivu za vas. Dženca za jest napríklad filmový festival Nysa. Tožto filmu môžete si tu iš bihu týdženia na najšelakorýších miestnach vobledať. Dženca pokazuje napríklad v Žitavie film Etwas ganz Besonderes. Je to svojbne drama, kýž mieše lica na Berlinali svoju premiéru. Svoj pšelad programa filmového festivala Nysa namakače na internetnej stronie a piatk zmia tam tež, ako pokývižo, serbský témový večerk a to potom v budovským kamiennym domie. Dzieci krabatuje zakładnia szule Kulow, wotuje dżęca w Kulowcu program wokół mnie. Sztuśce dziecinu podpierać, a si to obladać, dżęca dżesacz dojednać ich przy mnie w Kulowcu i start. A na dom jeszcze dalszy pokój za Kulow, Sakska Krajna Centrala za polityczne kupowanie ta przeprosuje na dalszy przednosk pod hasłem Doba desinformacji, jak algorytmy, KI a kampanie polityczne mobilizowania zmienia. Dżęca wieczosetnich Jakubecowym w ustawie w Kulowie. No a to jest myślą maczuszycy na wiadomiu, serbscy rentnario dżęca za so szkotuje, a to po południu dwiema w nesmačidle w tamniejszym hostczyncu. Aż tu już ma zajmso na tym wobczylić, we Wojerecach skarżuje so dżęca mieszczanska rada po południu pieczych na żurli nowej radnicy. Tak daleko k naszym pokiwam, a z tym je cibydlki nasz jest Matyci Svog, a ja, Katka, przyjemuję wam wszystkim spodobny start z nami do nowego rania. Mój z wami, hać do dziewięćich, snida moj. Dobranie.

0: Veronika Kalinuchcina spiewa się runie kójszto czaka na nieżto, a tyś wyczaka czy znano na runie tute tytule? Na 100 lat spiewa Hubert Kola. Zawiesce cieczy tyś Kristin Musztorojc słyszeć. Trochu czakacz jeszcze drybicze na doktora Taste. Wszystkie te tytule słyszycie, hać do sedmich.
1: Salut, ça va bien. Nie czek, or you are doing all right.

Česač menšinu do 7 je a tu mám za vás naše pokyvy. Dzieci krabatuje zakładnie szule Skunowa, te wołotuje dżęca w kulocu program wokół mnie. Sztuś chce dziecinu podpierać, a się to wobladać. Dżęca 10 do 11 przyjmie w kulocu nie start. Dalszy pokój za kulony dom jeszcze mam. Sakska Krajna Centrala za polityczne kupowanie ta przeproszuje na przednosk pod hasłom Doba desinformacji. Jak algorytmy, KI a kampanie polityczne mobilizowanie zmienia. Dżęca wieczo 7 w Jakubecowym ustawie w Kulowie. Rentnario dżęca za so szkotuje. Popłudnie 2 i niesłaczidle w tamniejszym hostczyncu. W Wojerecach skarżuje się dżęca mieszczanska rada, a to po południu pieczych na żurli nowej radnicy. Radziczelio wyradzuje dżęca też w Maleszewcach, a to wieczo 7 w towarstwowym domie. W Wazu tam możecie się Da możecie jutze kreda rycz, wasza pomocna żyłka je jutze mies po południu cioch, a wieczo 6 we Wazowskiej Wyższej Szuli Praszana. A jutze skarżuje so Budyska Mieszczanska Rada, zjawna posiedzenia zaje so jutze po południu 5, a to na radnickiej żurli na Nucko-Nilawskiej. Tak daleko k našim pokyvam a jeden ešte mám za všetkých ľubovariov filmu. Dženca zají so filmový festival Nysa. Tožto filmu môžete si tu už v biehu týdženia na najšelakorejších miestnach vovľadač. Piatk potom zmia tiež serbský témový večok a to budeským kamientným domie. Dalšie informácie namakáče na internetnej strone filmového festivala Nysa.

0: A witajcie wy k nam, są molitejsz konstodzenia rec prawemu promie tu Budyszynie. Piatk a sobotu bie Budyszynie menucy promi popuczu. Okej, dobimy przydać, to są jenoż insiderojo wiedzieli, Mateo.
1: Mario Testino, unia fotograf, a poprom znate za to, że fotografuje a fotografuje świata znatych ludzi. Kate Moss na przykład, aby też Lady Diana, a je wiele hiżo za magazina Vogue, aby też Vanity Fair fotografował. Niektóre firmy pak z nim nakwilnie dziewali niesu, dokież jest jemu wumietowało znieużywanie tobie tenwe czasu MeToo hibania.
0: Časopis Zeit opisuje jeho jako najvúznamnejšieho načasného fotografa.
1: Aj v zajších letách pak je húšišo raz všelaké tiež národné drasty z svojho sveta pred kamerumio a prípadne je tiež na sebu prišo, vun je sam zázonio v budelskej serbskej kultúrnej informácii.
0: A pozdišo je potom jeho tým romadže ze ski zestajal šuting hornio, sredžno a deno serbskych drastu.
1: A to šo bie piatka sobotu a to tajne ve serbskim ľudovým ansamblu, netko so futavuja, so tiruja a de buja so potom Mozevič, to nemôže Mario Testino hešte rec.
0: Dešpak tak daleko buže, prajme vám to.

Michał Cysz je dospiewał, ale wun wie za nie jeniczki, kotrysz chce was dżęcara na Postrowicz. Tuż zaspiewana na przykład Julia Jankowscyna. Bo falszność czy spiewa Tomasz Walter. Z tobą szudzę jadu, ja tytuł Zuzan Himplowie. Tobie wubierk dżęsniejszych tytułów na wszystkie tutaj smieczę so, hacz, dos mich weselicz.

krótko po biedę na łosymie, sedem godzin 16. Sjatki punżelu, koltruż szako smyczera dożywili, to je w katolickich serbach króty termin, mianujcy putnikowanie do Rożanta, dość czy naszych pojezdżach dżęca tyś już zonili, a tyś lica zasa su tam sta wierywich do Rożanta putnikowali. Impresje tutaj Bożie mszy zmy na naszej internetowej stronie, a tyś naszej app MDR Serbia zestajli. Pola dalszy raz, tam widzicie krasne fota drużko.

0: Ipska, ale też w Piskicach mają taką osobitą tradycję, k zjadka minucy wodzie tam koparski turnier, a wiesny swiedzień też w tym rozprawiachu zatkulario czera wusletki minucy zasunuło wieszczenio dobyli pokal, dosyć również od Mateja w Pojszczach zonili, ale Franz Richter by tam czera namiestnie aje zdobyczerymi też mu boryczeć.
1: Hej, Jensa Jesu w Biskicach, 44 koparski turnier na Sjadkach przyjad, a to z wosomóstwami z Nowej Wieski, z Woklec, albo też z Nibelczyc, a jak słyszycie, zwiecza Nowej Wieszczenia tu w pozadku hiżo kitro jara, dokie su se moli pokal do Nowej Wieski hulwać. Przyminutko tu rajo z mústwa Nowej Wieski, Milano, jak daście o to zdokonieli do finala, Sinč?
2: Hej, musu poprom przez... Co dziennikę jara dere sputali racz na tym rajniszu, to trudy tego ścieżko se myslu, ale nam już szedca z poradziło, nikak te rota cylić, a smo tak te daleko szyszli, te mustwo dżęca to posłał nikak, a haj, nasz kapitan jest po dezaniu, a bądź, bo tu nie posni spiryt i tu, te posłał rutedu być.
1: Haj, a kajszy Milan to unie, że prajo jest o ich kapitan Filip Szyman z raniu, a to kietro ciężko mianujcy przywołuje, tak z odobie się nuzu auto na rajniejsze przyjeć, a tak by się ratyś troszkę przewamana za niekak 15 minut, no, ale to nie by się jedniczkę zranienia. To unie jest o zraniu Beno Rece, mianujcy też przywołuje, unie z rajorem Różyńczanskiego mustwa Roma Dżeresno, to by się to unia nuzu lika przywiecieć z helikopterem z Dreżdża. Haj, to je tu naladu tu, haj, troszkę skepsa. Te mustwa są te najlepsze z odcinali, tak że możesz się na końcu Nowa Wieska przesadzić. W okleczeniu wudu bychu się po takim druje miestno, a na trzecim miestne przesadzichu są Różyńczenio, oni dobychu to unia wyceleniu jednatku przeciwo słyszeć. Činiam.
0: Franz Richter, zatkula by včera Piskicach podla, jako je se tam 44. Sjatkoniši koparski turnier vúrav. Dalše športové vúsledky desmietu za hodinu za nás Jan Rehr.

0: me bo to hajnba było. Daj no z najmniejsza do kolekty niższo.
1: A mój synko, nie pasy so zales jo, he?
2: Aj, zastańcz jo, to jedna budna kuda jo, jenoś klip a woda a żan seks.
1: Ach, to ja znaju te.
0: Beno, niszto jemo mię z nami, dziate masz te finki. Ja boch ci ty mógł pomać.
2: No haj, 20% za was nie słowa?
0: Co, 20%?
1: Gdzie razy ty doszle, kodziu? 50-50, Beno!
2: Na dere, wona wiec do tu womšinu, podaj kim pojcu za vas ne spala.
1: A, da se ja nedom prajo zase moj dojem naboj.
3: Hej, ja sam da se kalju.
0: Zase žno.
3: Ja sam da se kalju.
0: No praje moj.
3: Ja sam da se kalju.
0: Ne buđe to vaš nan zonić.
3: Hej, ja sam da se kalju.
0: Beno, Beno.
3: Ja sam da se kalju.
0: Šta da to nek buđe s tobu.
3: Ja sam da se kalju.
0: A za jadom neke pričo.

Za identitu pytaja hustodost, tyż szularjo po zakończeniu szule, a pytacze namakacz może czy swojsku identitu znano w niemsko-serbskim ludowym dziwadle, tyż za przychodną rajną dobu poskiczuja tam za są możność dziwadła zeznać jako elewa, a tam raz spoczuchać. Jak to popromie na jewiszczu stać, kiba so zabierać z nadokami, kotrz so za jewiszczom, wotmeja z reżiju, z dramaturgią, a tak dalej. Przyzewicz, możecie so za leto jako elewa w niemsko-serbskim ludowym dziwadle wotnietka, z najmniejsza 18 lat dobicie stary bycz, a wieso znajomość serbszczyny mieć.

0: Jena podziewieczych.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Niemale 10.000 wierzywych z katolskich wosadów je na czarowsze świadku nie pączyli z noha do różanta putnikowało. Radłowski wosadny fara Beno Jakubasz je jako wolny celebrant Bożumszu świecił. Przedował je nebelczanski fara Michał Nauka wo Maczeri Bożej Sviatej Marii, kotraż sošakowe różyńcze wo sebe czest czuje. Wuhotowali su Bożumszu kłomier a dujorio radłowskie wosady. Putnikowanie świadki pączylu do różanta je najwiecze serbskie putnikowanie od leta 1910 Dzisiaj świeca wierzywikemsze na putnickie wódce. Na czarowszym 30. dniu mynu w obdzielichu są znowu wiacere honio wóżyskie myny. Tak dożywichu hostczo w krabatu mynie w czonym gomcu, hać do wieczora zabawu, huczpu a stare remesła. Podobnie w Niemcach a w Barczy, gdzież mużachu się opytowario myna i to horunia wotnucka w obladacz. Też historyjski myn mies wuchom a kasłom naliczy niszto sto w opytowario. Tam przedowachu też w historyjskiej piece napieczeny klip. Kasłowski myn stiesza hać do 1970 blisko wietrowa doniesi on potom na hoku blisko kasowa ne przestajichu. Szoromadze wieczera po cwie niemskie niedze 650 minu wotewrena. W Bokowach wie serbski ludowy ansambl Sviatki zaso s hostčom ze svoj Błotowskej nocu powieszczu. Lietušu zabavnu inscenáciu Mission Impossible abo Vanka Janek a teči nemožnosti je na cioch predstejniach pod hohym nebiom doromade 5000 ľudí widžavo, što je 6000 viac hačloni. Ansamblovce vústupichu s chorom, baletom, hostným aj dživadelníkom aj a statistami. Drežďansko-mišťanský biskup Heinrich Timmer Evers je sviatky nedželu na dôrečnej Božem ši v Budešine 42. modastnym a cijom dorastčenem zakrament firmovania vúdeliu. Družka Milena Suchec vítaše biskupa ze serbskými suami do Tachanskej cirkvie. 6 čolcov bie se družču drastu zvoblikavo, dalša bie vúslikana. Biskup riečeše v svojem predovaniu vo zviazku, kýž vierivých mesubu zviazuje. A pokemšach zestupachu so firmovani za zromanne foto v Tachanskym dvore. Viesne koporske mústvo z Noveje Vieski je čera 44. siatkone koporský turnier v Pieskecach dobylo. V finálu přesadžichu so Novo Viesčenio pod celiniu jednatku přečivo Vorklečana. Małe finále vo ceče miestno rozsúdžichu Rožinčenio pod celiniu jednatku z C2 přečivo Sulšečana. Turnier čera v Pieskecach dobyše so dvojce přetonič, dokiaľž bieštaj so rajeri z Rožanta a Noveje Vieski zranivoj. Nimo Vukovanskýho autu dobyše so tež helikopter zasadzić. W objemaj rajerome pak dżeso derje. A to one bychu, nasze powieszcze kisz namakacze dale na naszej internetowej strony runy, takież w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Miestem pokaza żywe slibro 20 stopniu, a ja serc nemiazam ze sima rano w storioch zawo na tejku małku, hajteki moki anorak, to by jeszcze przy 13 stopniach małku skłodniszo, ale hoj, dżensa, modry niebio, a tak też wostanie. Żywe slibro te też jeszcze dalej lezy. W Jonsdorfe to zmiar dżensa kłodny dzień ze 27 stopniami, a w Gamincu wyższa samo je na 30 stopniu.
0: Kečbu na A4 smier Dreždene, tam so vopkat trochu kopi, nekak 20 menšinu treba čet leje, mies Budešinom Zapadom a Porchuvom, tam so vopkat trochu kopi, kečbu čet tam tuž A4 smier Dreždene, mies Budešinom Zapadom a Porchuvom.
1: Serbski rozvoz.

0: Jan Reha.
1: NDR Sakska, Serbski Rozvoz. Sport.
2: Prinje Gopanske Mustwo Sokowa Rajbicorki stebe finalu we okresnym pokalnym kole Zapadołużyskiego Gopanskiego Zjazka a Raje Nedzielu 28. smażnika doma w Rajbicach przeciwo Kopariam znaszec Dobrusze. W okres najwyższej ligistaj bieżtaj so sobotu a niedzielu w semifinalu maj przesadziwoj a kunczną rudo cpiewoj. Za Rajbiczanski Sokowo by to wosybite dobycze, dokaż przewedzie so finale kunc junia w Delanach przed swojskim publikumom. Najprede pak dobierze so cyłk szeftrenaria Krzysztofa Gloksyna sobotu pola pust Germanie budeś im przesadzić. Przed 500 posta przyladowarymi by Niklas Schneider po pół godziny nawiedowanie za hosci docpił, kotrzyż Felix Meissner ci mięczyny potem wuruna. Po ratej godzinie pak Niklas Schneider znowa k 2-1 za Sokoł trechi. W przydatnym rajnym czasu zapisał się potem Richard Schneider ci jeden na swoje rotowe konto, tak zoby weselo pola 100 posta przyladowarku a przyladowariu z Delan kytro wulke. Drugi półfinale mes okresnym ligistom z Bretniga Oswalde a okresnym wyższym ligistom z Naszec Dobrusze dobiesze po bezrotowym 0-0 do celenia jednatku, kotrzeż hosćo z 10-9 dobychu. Zamowici sportowej jednotki Pieskice zariadowachu a uotowachu nimo czerowszeho wulkeho sjatkowneho kopanskeho turnira muži, niedzielu tež ubedźowanie za kopanski dorost. Wobdźeliło by so 7 cyłkow starobneje klasy młodzina E. Rawo je so po modusu kujždy przeciwo kujždemu. Wszitke partije nawedowachu dorostowi sudnicy.
3: Ja jestem Pius Czornak, ja sądzę za esetny beczic. Dżęca by to za mnie celucho, dokiż są to i młodzine, a też nie są agresywne, kajś C albo B młodzine, a to dla by to haczne małke problemy z jednotlivými rajorami celu luchko.
4: Ja som Ludwig Jakubasz a ja súdžu za športu jednotku Krušice. A dženca je mi hačná mauke problému se s jednotlivcami jara luchko panu, ale to sú sa všetké rozasní šmuli.
5: Ja říkám Metod Paulík, ja súdžim tý za SJT Nebečice a za mebe to puchom týden jara fjárne turnia, tu keď prajete imodina, ten iný som všetký tak nízkej štúhujke.
2: Modzina E sportowej jednotki Kruščice je turnier dobywa. Na dalszy maj podestny maj miestno maj Szczyłachu, Koparki a Kopario z Linuca a Ralbic. Jako najlepszych rajeriów sjatkowneho dorostowego koparskiego turniera wuzwolich w Pieskecach Felixa Budoria SJ Kruščice, Leona Heinzmana Byszheim Heslich, Marlo Walocha Linuc, Miloša Kurjata Sokoł Ralbic Hoki, Teodora Poldraka SJ Nebelčice a Dušana Liznaria od športového towarstwa Marijineje Wiezdy.
0: To byśu športové wúsledky z jatkoného konca tydzenia z Janom Rehorjom. Česač menšinou po napu 9.8.14. Dobranie.

ten wyselgraja jen duinen wetirske je kupe, ten jateke jużo bo wc raso planaso we wbuszyce nepere ho. Serska muzika Klara Valerie spiwa.

0: Mieszedny końcowicz, czego Ludwiga spiwa, masz to, że oczo pliesa, że spiwa jego ten komunny kod do Nesaskiego gymnazja.
1: RBB. Serski program. Serski program. Koncert.
0: Jo, a to uściwanie koncertowe stoi cele pod znamieniem Nalesia. Jo, nie możemy wierzyć, takie gazince, jo, już gradu szop, bo skoro ci jest trzeba gradu. Nalesie, jako wzięce, bużo niskiery ten no, nowy normal, takie szopwe Nalesie, ale ta nalitna muzyka, tak klinca wzięce weto, wegen der je mój kolega Sebastian Jelikowski wegen klawierzowie przy dłużych 6 a 20 minutach przez program Wiele Wiesela.

zachopieńk nalita upytnio kóżdy. Nale się wenia w powietrzu, słynsko gryjo, nas obcięćlio, a ptaszki zwieściluju nam z wiaselim ten najszredniejszy se bliżecy cas.

Jeszcze nalepnie spił za mnie, Jogusna Kwietka, ten spił tak redny opisuje, jak ten cwiet zase se zachopio, wyżywiasz, a jak ta kwietka przyjrza ze ziemi, a ze zimskich sleda.

muszę 6 razy letka już śpiewam w niemsko-sarbskim koło w Żyluje. A my mamy takie wiele rednych sarbskich śpiewów, repertuaru. A w Detlefa Kobiela mamy takie arie, jako we maju. Jasne to żółcze, bo mkate rób, jak stupa se lustnie, a wiasele w rednym czasu maja. To jo jano żoż, już oszykno zelene. Roże kwitu, wierzchnie zdraju, budyszynce wiasele jo. A ten Jan spił, co se pysznie zelene, jo nasza domownia se te tam wospiwa, to co te redne błota. Żoż tam sewio sprywia przez wolcze a dup. Jo, a tyke ta redne żółcza w rednych pysznych cypelach a kaszulach. A pen ten jaden spił w te gusene kwietki na wódce, ta przyżo tak jeszcze, no jak ja dem gonisz, cała zaspana, a pen jeszcze słaba, jo, a gleda k niebiu, dokolaż pokoju i przyrócę na to wuku swoją.

0: Ja, te taški chopiły w Szwicach. To jest tak rydne, a kokosze są munte, te uganiają w tym gunie, te mają szybno zdrapane. Logia kokosnicka, ta co sejrzysz, a pytne kluwają się na te kuretka. Gdy, jak te kokosze tam są munte, jak te tam drapią.
1: Gaś, kokosze są niasli, penio mama, albo uma, albo jadno, to są pen gledali, o, wete, że my per pecejrzysz, a to ga już takie są we marcu pecejrzowali, a pen są tak, sejrzysz apryla mieli kuretka już. Gaś nie są upasował, jadna kokosnicz krzeżu, Niasla a sejžela, jo naraz přišla z vaša kuretrami, abo tak. Ja som miel te kacky také, te biele, im grone varcen enten. A tam je také jadna kšajžu niasla. Ale, pen jo přišla s tými kackami, jadna dvašťa mlodych. To nie žen koncelo, ta stara još přišla, ma jadna za drugi, jadna dvašťa. Ta konc januára, to jak su mili bius gus, a nie su žedno gusora mili, to su pem přišli tam, že už gusor jo byl. A u nas na kanove tam su byli per gusoru, no pen su tu gus tam chuju puštili, a pen su zase volili domoj. Ja mam golubje na tych teke tak, už konc januára. Chopiju te samjaki goniš, te samice. Ja mam už mlode.

0: to już też korce jednak z Szwice, a szakie drugie je takie rączkie bluste, garony letają tam a zas. Ale tam już widzisz, aż we nich tyge nieco jo. We nie letają tam a zas, pytają miestka za Gniezko, a ta je szakie, to je niekaje cusie. Što z tym ma cynić, ten to markują.
1: Salat my sobie setu, a pićku futra tym kokoszem. Ja, to som zachopila, no som przegrubo rola, a pon som rajki sięgnula, no budu saliatnuć seś, a pon zagrabaś.
2: Wyśpię, tam nie może już więc użarzać, każ wen se slinco zwiesi, pon myślisz do guna. No, kto ga perio niuci był żołszyn, a to ga nie był żołszyn cas. Te galuski grabaś, w lopienka su ljażali.

Jednu z najwięcej znanych naletnych melodiów, ją nam obraził Johann Strauss syn, ten tak pominiony walcykowy kral. Jego koncertowy walcyk Głosy Nalesia za orkiestr ma to nieco se skerowieryś opusową liczbę 416. A wena twerba, jona każdy pad ta niewiecej znata komponista. Dajo k tomu teki tekst, ale nierynisza jo mimo cliblowania instrumentalna wersja.

0: Nieco nowego dajo žinca viaco v RBB televizii. Či bietele na žaseš, vidíš o nové poistčové uštivanie, jomu se kroni RBB styria dvažasča Bramborska, a žinca vidíme prejedno uštivanie, kenž moderirujo môj kolega Kristen Matej. Vítaj.
1: Hallo, vítaj.
0: A se ty už rozpožane, abo znemianione?
1: Som wielgin zniemirnione, dokolaż jo to nowe ustrzywanie, studio w podstupimie jo nowe za mnie. Bużomy tam na przykład za blidom sejrzesz, to jo nieco nowego za mnie, a to jo żyńca wiaco, jo, premiera, k tomu słusza zniemirnienie.
0: RBB Styria 2, Żaszcza Bramborska, jo pojeszczowe ustrzywanie, to gronie aż budu pojeszczy dnia, rolu grasz, abo?
1: Tak to jo, szukno, coś jo ważne było, coś ważne jo planas w Bramborskiej grajo rolu. Zespominamy najnowsze powieści, co dają nowego w polityce, w gospodarstwie, w kulturie, a w sporze.
0: A przyjaprosi jeszcze o se teke tomu serskiemu?
1: Jo, se nażyjam, gaż bużo, se nieco staż, przy nas we Serbach bużo to teke rolu graż, to se myslim.
0: Przygledniamy, żyńca wiaco, prejedne nowe pesne powieściowe uściwanie RBB Styria 2, Żaszcza Bramborska z Kristianom Matiju. Życzę wiele uspiecha a wiasela.
1: Uczobny rzek.

ten wysy graja jen duinen w irskeje kupę, ten ja teke już obo wiecie razu planasowe w Buszyce, nie pierie ho. Serska muzyka Klara Valerie spiewa.

zachopienk nalita upytnio kużdy. Nalesie wenia w powieczu, słynsko gryjo, nas obcięćlio, a ptaszki zwieściluju nam z wiaselim ten najszredniejszy, se bliżecy cas.

najlepsze naletnie spił za mnie, Jogusna Kwietka, ten spił tak redny opisuje, jak ten svet zase se zahopio, wyżywiaš, a jak ta kwietka przyjrza ze ziemie, a ze zimskich sleda.

muszę 6 razy letka już śpiewam w niemsko-sarbskim koło w Żyluje. A my mamy takie wiele rednych serbskich śpiewów, repertuaru. A w Detlefa Kobiela mamy takie arie, jako we maju. Jasne to żółcze, bo mkate rób, jak stupa se lustnie, a wiasele w rednym czasu maja. To jo jano żoż, już oszykno zelene. Roże kwitu, wierzchnie zdraju, budyszynce wiasele jo. A ten Jan spił, co se pysznie zelene, jo nasza domownia se te tam wospiwa, to co te redne błota, że tam sewio sprywia przez wolcze a dup, jo a tyke te redne żółcia w rednych pysznych cypelach a keszulach, a pen ten Jan spił, w tej gusenej kwietki na wódce, ta przyszło tak, jeszcze, no, jak ja dem gonisz, cała zaspana, a pen jeszcze słaba, jo, a gleda kniebiu, dokolasz pokoju i przyrócę na to wóku swoją

0: we Wejsańskiej okolinie, w Gumnach, Grożach, na Burskim Dwerje, Szo Wecusio. Tam se buziece żywieńskie mece na wiele ser part umarkujosz. Tam je róż, ganianie, giakotanie, a dakanie.
1: Kokot doch ganz Ignaz.
2: Tak jak nim to już jest nie.
1: Taka spiwaju już nocy, można nic. Żajcia wien rano już spiwaju. Sztoch tyści per zwieretko ma. Ten doch na nich widzi, aż nieco se cyni.
3: To je szukno giagotalo, a ten kokot ten je spiwał na dwerie, a grozi to je było szuzi, wygn. Люшт на віце так живе, йо.

0: Jo, te taszki chopiło w Szwicach, to ja tak rydnie, a kokosze są munte, te uganiają w tym gunie, te moje szybno zdrapane. Logia kokosnicka, ta co sejrzysz, a pytny kluwają się na chetę kurytka. Gdy, jak te kokosze tam są munte, jak te tam drapił.
1: Gaś, kokosze są niasli, penio mama, albo uma, albo jadno, pesu pen gledali, o, wete, że my per pecajzisz, a toga już takie są we marcu pecajzowali, a pensu tak sejrzysz apryla mieli kurytka już. Gaś nie są upasował, jadna kokosnicz krzeżu, Niasla a sejziela, pio naraz przyszła z wasza, a kurietka mi, albo tak. Ja som miał te kacki takie, te biele, im bronie warcenenten. A tam je tylko jadna kszelziu niasla. Ale, penio przyszła z tymi kackami, jadna dwaścia młodych. To nie żen końcelo, ta stara już przyszła, ma jadna za drugi, jadna dwaścia. Ta końc januara, to jak są mieli bius gus, a nie są żadno gusora mieli, to są pem przyszli tam, że już gusor jo był. A u nas na kanale tam są byli per gusoru, no pen su tu gus tam chuju puścili, a pen su zaś olili do moje. Ja mam golubie na tych, tylko tak, już końc januara. Chopiju te samiaki gonić, te samice. Ja mam już młode.

0: To już też korce jednak Szwice, a szakie drugie jotyke, rączkie bluste, garony letają tam a zas. Ale tam już widzisz, aż we nich tyge nieco jo. We nie letają tam a zas, pytają miestka za gniesko, a ta je szakie, to je niekaje cusie. Što z tym ma cynić, ten to markują.
1: Salat my sobie setu, a pićku futra tym kokoszem. Ja, to som zachopila, no som przegrubo rola, a pon som rajki sięgnula, no budu saliatnuć seś, a pon zagrabaś.
2: Wyśpię, tam nie może już więc użarzać, każ węce slinco zwiesi, pon myślisz do guna. No, kto ga pierio niuci był wrzuszyn, a uzu to ga nie był wrzuszyn cas. Te galuski grabaś, w lopienka su ljażali.

pominjone walcykowy kral. Jogo koncertowy walcyk głosy Nalesia za orkestr ma to nieco se skerowieriś opusową liczbu 460. A wena twerba jona każdy pad ta niewiecej znata komponista. Dajo k tomu teki tekst, ale nie jo mimo cwiblowania instrumentalna wersja.

0: Wie ich mir predne, uschte manje, kenn ich moderiere ja mein Kollege Christian Mathé. Witaj.
1: Hallo, witaj.
0: Hast du dich schon rausgeschaut, aber es ist nicht mehr nicht.
1: Som wiegin z niemirnione, dokulaż jo to nowe ustrzewanie, studio w podstupim jo nowe za mnie, bużomy tam na przykład za blidom sejrzesz, to jo nieco nowego za mnie, a to jo żyńca wiaco, jo, premiera, a k tomu słysza z niemirnienie.
0: RBB Styria 2, Żasza Bramborska, jo pojeszczu w ustrzewanie, to gronie aż budu pojeszczy dnia, rolu grasz, abo?
1: Tak to jo, szukno, coś jo ważne było, coś ważne jo planas w Bramborskiej grajo rolu. Zespominamy najnowsze powieści, co dają nowego w polityce, w gospodarstwie, w kulturie, a w sporze.
0: A przyjał prosi jeszcze o se teke tomu serskiemu?
1: Jo, se nażyjam, gaż bużo, se nieco staż, przy nas we serbach bużo to teke rolu graż, to se myslim.
0: Przygledniamy, żyńca wiacowa prejedne nowe pesne powieściowe uściewanie RBB Styria 2, Żasza Bramborska z Christianem Mathéu. Życzę wiele uspiecha a wiasela.
1: Uczobny rzek.

0: pytam, czy żenio ma te dwie dolnoserskie literacje, Bostak, a to, wysym, a 26. maja, Mina Witkoitz, Ingrid Huštetová. Zima, jom vetom tyženju naša rubrika Literatura tyženja, venovana, a žinca svišu šotož Ingrid Huštetovu se spasnju na pšepitku, kotorušio ta Mina napisova.
1: Mina Witkoitz, na pšepitku. A naša luba starka, ta mjena na to karka, až ven pšetci mokoco, kaž se neži stupio. Ven gleda przez te gwaszki, a widzi same z czaszki na tom dworie szerokim, swoim rednym, zelenym. To starcy lubo nejo, a wena k niemu żyjo. Ty licysz kuszty z piełcycko, a k nas czaszcze si nie rozczo. Dwer, dom, a szpysu wasze, te z czaszki pak su nasze, a nie lic to si pszałje tak, kapento obroż naopak. Nint dnia Boga jo starka. A smierz jo zewa karka, za niej jo z czaszka zarosła, a wętek czoły dosć nie tma.